Edersu aš timpul, lekrimore mišnik, eskdore disero, stuglechos.